to filekpo ade to telekpo mem na si senya la kama sogaren si sen dagbe jegbonu mowe si sen dagbe masogaren si senya la yina jegbonu endo akomo vojibo invijiwe weton nungbo ado nyewe vetin lomi ulewe alalom ewe no nyeme bo huche to nino ewe me na resise dagbe jegbonu